pchnął, trzeba zejtra, komu jedno się knął, kto jest sam, to jako ja. Kdo má srdce v správnej místě, kdo je prostě prýmaku, ať se na hlucom spíš jí najmou ptát.